To jest tak piękne, że to trzeba słuchać do ostatniego dźwięku. Dzień dobry wieczór, witam serdecznie w kolejnym polskim graniu. W Radio Szmu oczywiście. Czwartek oczywiście, 19 wybiła, więc gramy. Gramy po polsku, no właśnie inaczej. Polski zespół, polska muzyka. Tak, ale nie po polsku. No dobra. Przez ostatnie dwa tygodnie zapuszczałem dla was Riverside i tam to po prostu aż ciarki mnie przechodziły, jak słuchałem tej muzyki, zwłaszcza tu w radiu, bo tutaj tak fajnie mam i na słuchawkach, i na głośnikach, także to dodawało jeszcze takiej fajnej głębi. I wiecie co, zacząłem coś szukać sobie i a tak może inaczej wrócę do audycji z 20, tak, sierpnia, i wtedy zagrałem troszeczkę tak właśnie inaczej i tam był kawałek The World Under Unsun. To śpiewał Lunatic Soul. No i zacząłem szukać więcej na ten temat, bo to też bardzo podobnie grają do tego, do Riverside. Znaczy może inaczej, może nie podobnie, ale to jest podobny klimat. I wiecie co, tak mnie dawało spokoju, zacząłem zagłębiać się po prostu w to, co siedzi w tym zespole. I wiecie, kto tam siedział? Co znalazłem? Mariusz Duda, wokalista właśnie z Riverside. Lunatic Soul to jest jego solowy, studyjny projekt muzyczny. No właśnie, i tak mnie to korciło, że aż wykorciło cały program. To, co przed chwilą słyszeliście, to Lunatic Soul i zespół, i tytuł kawałka, i w dodatku album, pierwszy album z 2008 roku, też się nazywa Lunatic Soul. Dodam wam szybko jeszcze, że 99,8 MHz to nasza częstotliwość radiowa, a jeszcze www.szmu.org.uk to jest nasza strona internetowa. Czwartki o 19, powtórki w soboty o godzinie 8 albo w niedzielę o 21. I słuchajcie, warto nas słuchać w czwartek, a to dlatego, że no, ostatnio coś tak się dziwnie z powtórkami dzieje. Raz są, a raz są godzinę wcześniej, no, a raz nie ma. No więc słuchajcie po prostu nas ten w czwartki. Dobra. Ja dzisiaj jestem taki lekko zakatarzony, zachrypnięty. Jedni mówią o mnie pociągający nosem oczywiście, albo smarkaty, w zależności kto jak mnie lubi. Także będę mało gadał, starał się będę mało gadać, a będzie więcej muzyki. Dobra, Lunatic Soul. O co chodzi z tym albumem, z tym pierwszym albumem? W ogóle na albumie nie znalazła się żadna partia gitary elektrycznej. W gościnie wystąpili wówczas Wawrzyniec Dramowicz, to jest perkusista z zespołu Unsun i Indukty, i klawiszowiec z Riverside Michał Łapaj. No jak grali, to słyszeliście. Dobra, szybciutko kolejny kawałek. Kawałek to jest Cold i on pochodzi z albumu Walking on the Flashlight Beam.

No myślę, że się wam to podobało, chociaż dla mnie to było zaskoczenie, jak pierwszy raz usłyszałem ten kawałek. W ogóle to kwestia jest tego typu, że w recenzjach zwracano uwagę na to, że ten album, chodzi oczywiście o Walking on Flashlight Beam, dosyć mocno różni się od poprzednich płyt projektu. Debiutancki album Lunatic Soul to był album taki orientalno-ambientowy. Drugi album Lunatic Soul 2 to była taka atmosfera eteryczna. Impressions to był trzeci album, to raczej melancholia ambientowa, a Walking on the Flashlight Beam to płyta taka mroczna, potężna i głęboko intensywna. Mariusz Duda tym razem zdecydował się bardziej postawić na elektronikę i intensywny i wyrazisty rytm. I efektem tego jest to, że ten album jest bardzo głośny i prawdziwie rockowy. W ogóle o tym albumie krytycy też mówią, że Mariusz Duda przypieczętował swój talent kompozytorski, stworzył własną, oryginalną muzykę, której styl nie nawiązuje tak mocno do artystów często powoływanych w recenzjach poprzednich płyt projektu Lunatic Soul.

No, tak to brzmi. Dosyć ciekawie, prawda? To był kawałek The World Under Unsun. I to jest chyba z tego samego albumu, tak samo nazywa album, bo nie mogłem znaleźć po prostu w innych albumach tego kawałka. I on ukazał się w 2025 roku. I to właśnie ten kawałek zainspirował mnie do tego dzisiejszego programu. Następny utwór to jest Navi. Chyba tak się to powinno czytać, bo jest przez 2V pisane. Pochodzi ten kawałek z albumu Throws Shades Woods i to jest album z 2020 roku. Jest ten album zainspirowany mrocznym skandynawskim oraz słowiańskim folkiem i nawiązuje do twórczości takich zespołów jak Heilung Warduna, będąc jednocześnie wydawnictwem osadzonym we własnym i charakterystycznym stylu Lunatic Soul. To akurat był cytat. Jeżeli chodzi o płytę, to jest 6 kawałków na tej płycie. Jest jeszcze specjalna limitowana edycja, zawiera ponad 30 minut dodatkowej muzyki. I co jest bardzo ważne, Mariusz Duda skomponował wszystkie piosenki i po raz pierwszy w historii Lunatic Soul, tego projektu, zagrał na wszystkich instrumentach na tej płycie. Więc no można powiedzieć tak, Lunatic Soul i tylko i wyłącznie Mariusz Duda, piosenka to Navi.

No, ten kawałek nie musiałem zapowiadać. To był Guter i to był jeszcze raz kawałek z albumu, znaczy inaczej, to był kawałek jeszcze raz z albumu, który słyszeliśmy wcześniej, Walking on the Flashlight Beam. Dobra, szybciutko, The New End to jest kolejny kawałek i już go słuchamy.

0: The New End. No co to takiego? To jest ostatni kawałek na nowej, najnowszej płycie The World Under Sun. W ogóle jest to wydanie dwupłytowe. Zawiera prawie 1,5 godziny muzyki, także polecam, jeżeli ktoś chce posłuchać, to polecam. A teraz szybciutkie, bardzo krótkie podsumowanie. Wszystkie płyty Lunatic Soul tworzą artystyczny koncept o podróży przez życie i śmierć. Mariusz Duda nazwał to The Circle of Life and Death. Także, no w ogóle, to jest, każdy album to jest taka spójność, to jest jedna całość. Ja wam zapuściłem tylko kilka kawałków, ale no, te albumy trzeba słuchać od początku do końca, bo one tworzą właśnie taką spójną całość. Polecam, jeżeli chcecie posłuchać, są na YouTubie, można to znaleźć. Posłuchajcie sobie. Najlepiej oczywiście na słuchawkach i na głośnikach, tak jak ja mam tu studio, to brzmi rewelacyjnie, bo to wszystko dodaje tej głębi takiej, ale warto posłuchać. Dodatkowo jeszcze wszystkie okładki płyt zawierają taki świadomy dobór kolorów, które dominują na okładkach płyt. Najpierw była okładka czarna, potem biała, potem ich mieszanka, czyli szara. To są właśnie pierwsza, druga, trzecia płyta. Czwarta płyta, kolor granatowy. To jest Walking on the Flashlight Beam. Na kolejnych płytach Fractured i Under the Fragmented Sky jest czerwień obecna. W ogóle te dwa albumy warto słuchać jeden po drugim, bo są powiązane ze sobą. Throat Shades Woods posiada znowu okładkę zieloną, bo tam ten album to jest właśnie taki naturalny, z organicznymi dźwiękami i tak dalej, i tak dalej. Dobra, tyle o Lunatic Soul, bo czas ucieka, mam jeszcze dla was jeden bardzo fajny kawałek, zresztą dosyć długi. Ja już się z wami żegnam do następnego czwartku. Tak przy okazji mam nadzieję, że gardło już będę miał fajne i będę mógł normalnie do was gadać. A pomysł mam i pomysł podsunął mi właśnie jeden z utworów, jeden z wykonawców zaproszonych do jednego z albumów, ale o tym za tydzień. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na za tydzień. Było to Polskie Granie w Radio Szmu.
1: To jest Polskie Granie w Radiu Szmu. I dołączajcie się do nas na Facebooku na Polskie Granie w Radiu Szmu. I dziękujemy za słuchanie nas w Radiu Szmu.